Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

Tim Radio, muzika za vašu dušu, 97,4 MHz. Tim Radio Prnjavor. Prnjavor.